Komjo, dance memo, Bashir Dala, Smajama, Bashir Dala, Smajama, Bashir Dala, Smajama, Bashir Dala, Smajama.